ciebie w nocy nie spi. Mama i rodna dworek jutam na gwiazdy. Jedyne co chce mi ukazać moje kresby. Na to na lukę spojenych wieczne wezwy. Jeźdź tu stychowe dala swoje ano. A dziś wieczer nie, ja przyjdę za zrany. Przyciągujesz maje pyszczyża kolano. Kuli ciebie sami dali plawać životom hravo. Snažím sa každý deň byť tvoj princ a čavo. Nevymením ťa ani za srdíčkové bávo. Robíš si so mnou žarty, máš na to právo. A keď odídeš do stoláka, môžeš kričať bravo. Že aspoň na 5 minút kúkam inzi jak na tebe. A čašu sa zranuje, že mi už to čisto je. A ja sa šmiem celý rok, mi fajne je. Komu by s takou nebolo, nie s tebou skvelé. Aj keby sme v modrej pele, si môj Olympus v privátnom hotele. Vychádza mesiac, moje myšlenky sú smelé. Ty mi venuješ, už som padaš ku mne do postele.